Presne, tak toto všetko v plnej dĺžke už túto sobotu v Millennial Get Fun od 18. do polnoci. Millennial Get Fun od 18. do polnoci túto sobotu, tak buďte s nami.